gla wait my tam tam doni fle adi egonu ya kararo har mikron tuso sa la retaro minti indi gapsu kalkolok to allan boto sondu radio ndwero gurtuno foroscrum doni nele fire lande foroscrum tam tam adana ndiro dawrena ita gatkien da ji sa la reta kalkal su diana ndiro foroscrum da kude ita gatkien cleon andia kruno